Shadreka. Jane se Abraham ni onyankopon na te. Nukrem. Brewura de fra ne kachira ne se. Mene onyankopon twie dia po. Nante mene na yepe. Na mema mapam Adam ne wontem. Jane se oyie sitiem. Amen.